razem, przecież wiesz. Świat zobaczył nasze szczęście, a ty nie. I dlatego pytam ciebie, czego chcesz.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.

Słuchasz Radiolarmu. Za mikrofonem Samantha.

Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie, a to sobotnie popołudnie. Witam wszystkich słuchaczy z kraju, spoza jego granic, a kochani, gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie, witam Was cieplutko. Mamy dziś, kochani, już 5 września, leci ten czas, zaraz będzie, kochani, Boże Narodzenie. No, wybiegam trochę do przodu. Kochani, 5 września imieniny gdzieś obchodzi Dorota i Dobrzyniec. Dla dzisiejszych solenizantów oraz jubilatów, którzy mają swoje ważne święta, kochani, życzę wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, zdrowia, pomyślności, spełnienia wszystkich marzeń, dużo miłości oraz błogosławieństwa Bożego. No i tradycyjnie do życzeń dołączam prezent muzyczny. A dziś Jan Edgensi, Twoje urodziny.

No, kochani, to był prezent muzyczny dla dzisiejszych solenizantów oraz jubilatów. No, kochani, nie było mnie 3 tygodnie. Równo 3 tygodnie temu grałam. Po raz ostatni dla Was, kochani, no, naładowałam akumulatorki. Przyjechałam cała. Mówi się cała i zdrowa, ale tu niestety tego nie mogę powiedzieć. Cała i chora. Ale ogólnie, kochani, coś wspaniałego. Środek lasu, domki były co kilkadziesiąt metrów do 150 nawet, także wokół była idealna, słuchajcie, cisza. Było słychać, jak skrzypią drzewka, a kochani, no, każdą chwilę spędzałam na powietrzu. Były tylko kilkugodzinne, chyba 2 czy 3 przerwy, kochani, na deszczyk, a tak było ciepło, więc korzystałam ze świeżego powietrza. No, apetyt, kochani, co zdziwiona jestem, apetyt nam zupełnie nie dopisywał, nie poprawił nam się apetyt, co jest bardzo dziwne, no ale widocznie tak może, kochani, mamy, że no właśnie apetytu większego nie ma. Ja tylko powiem, kochani, że moim plusem jest to, że nie schudłam, stoję w miejscu, nie przytyłam, ale nie schudłam, więc może to i dobry, akurat dobra rzecz, ale to się okaże, kochani. W każdym bądź razie, jeżeli ktoś poszukuje ciszy, spokoju, kochani, środek lasu, autentycznie środek lasu, polecam Wilgę. Jest 60 km od Warszawy. No, bez samochodu tam nie da rady pojechać, bo około 5 km jest do najbliższego sklepu, najbliższego baru, do najbliższego warzywniaka. Zawsze żeśmy się schowowali u Aniołów. Tak się nazywał sklep u Aniołów, bar u Aniołów. Kochani, jedzenie wspaniałe. No, ja troszeczkę zaniżyłam. Liczyłam około 60-70 zł za 2 obiady, kochani. Dobrze stary wycyrklował 100. No i rzeczywiście mniej więcej tak w 100 zł żeśmy się mieścili, jeśli chodzi o obiady. Ale było, kochani, warto, bo były naprawdę smaczne. No to tak, kochani, w skrócie, jeszcze tylko powiem, że Blekuś, no niestety, myślałam, że będziemy go tam szukać, jako że działka była 6000 metrów, kochani, bałam się, że będziemy go po ciemku szukać, bo to czarne, podpalane, jak wejdzie do lasu wieczorem, to naprawdę nie znaleźlibyśmy go, broń Boże, pilnował się cały czas, kochani, spał bardzo mało. Dopiero, kochani, w poniedziałek przespał cały dzień, tam jeszcze na wyjeździe i od środy, kochani, do wczoraj, do dzisiejszej właściwie nocy, pies non-stop spał. Dziś dopiero troszeczkę doszedł do siebie, śmieje się, że jeszcze tydzień i nie byłoby z kim wracać do łodzi. Ale myślę, że już się powolutku odnajduje w swoim otoczeniu, znajomym mieszkanku, więc myślę, że będzie, kochani, fajnie. No to chyba na razie tyle. Jak macie jakieś pytania, no to słucham. Ja oczywiście przypomnę, konsolka pozdrowień otwarta. Ja mam swoje muzyczne tutaj, kochani, piosenki naszykowane, ale tak jak mówię zawsze, że to od Was zależy, co będzie grane. Macie jakieś prośby? Kochani, nie ma żadnego problemu, piszcie śmiało, ja w miarę swoich możliwości oczywiście będę Wam puszczała nutki, o które prosić, a jak nie, to zapukam do Darka, Gabi, oni mi pomogą. No to kochani, na dobry początek, no właśnie kochani, będę Twoim cieniem oraz druga piosenka, którą no, tak mi się nasunęło, czemu w ludziach jest tyle zła. No niestety, tam też było to widać,
kompletnie morze ludzi, praktycznie całe dnie, żeśmy nie widywali, jedynie tylko w tym barze, bądź na drodze do lasu, grzybów nie było. To zaznaczam od razu, bo niestety była pełnia, a więc z przypków nici. No i kochani, takie dwie piosenki na dobry początek. No i mam nadzieję, że będzie troszeczkę wpisów, więc jakoś ta audycja poleci. Więc kochani, będę cwęcieniem i czemu w ludziach tyle zła?

Kochani, ja bardzo serdecznie już witam pierwszej gościni na konsolce, a są nimi Agnes Szwendacz oraz Georg Skeln. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. No i życzę miłego popołudnia. Ja jeszcze tylko, kochani, dodam, że już wróciłam, będę Was męczyć piosenkami refleksyjnymi, bo takie przeważnie słucham, tylko Wam, kochani, powiem, jak sobie włączyłam słuchawki takie bezprzewodowe z muzyką, słuchajcie, w pierwszym dniu pałąk mi się złamał, no i było tyle mojego słuchania, kochani, muzyki na wyjeździe. No teraz czas to, kochani, nadgonić, więc korzystać będę z każdej chwili, żeby sobie posłuchać muzyki. A tygodnie prawie bez muzyki, kochani, to było coś paskudnego. No i tak jak wcześniej wspomniałam, pierwszy pisik należy do Agnes Szwendacz. Kochani, życzę Wam miłego popołudnia. Jak macie kawusie, to też. Ja też tam troszeczkę jeszcze zostało. No i co? Samych miłych chwil z naszym radyjkiem. A napisali tak, kochana, ciepłutko witamy, sądzimy, że wypoczęłaś, serdecznie pozdrawiamy Ciebie z Wilkiem, Gabi z Darkiem, całą załogę Radia Larmo, Polonię, chorych i samotnych. Życzymy wspaniałej zabawy, smacznej kawki i milutkiego popołudnia. Piosenek nie zmieniamy, super, że już jesteś, cmok. No ja też się, kochani, cieszę, chociaż tak prawdę mówiąc, wcale mi się tak za bardzo nie tęskniło do tego powietrza tutaj, niestety, wielkomiejskiego. Powietrze, no było naprawdę czym oddychać, kochani. I ktoś jak lubi grzyby ewentualnie, albo w ogóle chodzić sobie po lesie, no to, kochani, polecam. Naprawdę warto. No dobrze, piosenek nie zmieniamy, tradycyjnie, kochani, więc po drugiej stronie lustra będzie i Celine Dion, I Love You, a ode mnie, no właśnie, a ode mnie dla Was w podziękowaniu kolejna piosenka z mojej playlisty. Nie wiem, dokąd idę, buziaki.

Tak, wszystkim kochani. Od razu inaczej. Kochani, jak słuchawki na uszach i muzyka na full. Tego mi brakowało, kochani. No i tak wcześniej mówiłam, będę was męczyć troszeczkę takimi piosenkami właśnie spokojnymi, refleksyjnymi. I tak jak do tej pory mówiłam, kochani, każda piosenka to jest kawałek czyjegoś życia. Słowa są bardzo ładne. Do tego muzyka, kochani, i wykonanie, i to razem tworzy fajne nutki. No tak, kochani, no to teraz czas na wpisik od Georga z Kelni. Witam cię serdecznie, pozdrawiam, życzę miłego popołudnia dla wszystkich, którzy tam gdzieś wokół ciebie krążą. No i jak masz jakąś kawkę czy coś do kawki, życzę smacznego. A Georg napisał: witam cię, Samanto, na antenie Radia Alarmu. Fajnie, że znowu jesteś z nami. Myślę, że urlop dobrze cię zrobił i pozwolił naładować akumulatory. Mam nadzieję, że podzielisz się ze słuchaczami swoimi urlopowymi przygodami. Przecież, jak mówi powiedzenie, dzielona radość to podwójna radość. Życzę ci dużo radości podczas prowadzenia audycji, samych fajnych i wirtualnych kontaktów ze słuchaczami oraz wielu miłych chwil na antenie. Przesyłam wszystkim serdeczne pozdrowienia z Kelni. Pozdrowionka do wszystkich poleciały, na pewno są odwzajemnione. No trochę wam opowiedziałam już, jak było przy jedynymi przygodami, jakie tam ewentualnie były. No to był wyjazd na obiad, kochani. Środek lasu, no cóż, jakie przygody mogą nas tam, kochani, czekać. Ale pochwalę się, jako jedyna widziałam lisa na naszej działce, kochani. Był daleko, ale był. Takie rudę przebiegło, kochani. A ja mówię, no na widzów, to trochę za duże. Żeśmy nawet właściciela podpytywali, czy są tam lisy, ponieważ ten las, większość tego lasu, kochani, to jest ogrodzona ilość metrów. Każdy ma, jest ogrodzone, kochani. Także na grzyby, żeby iść, to trzeba było dojść do drogi asfaltowej, drogą gruntową. Niedaleko, ale no, kawałek było. I tam dopiero ewentualnie na grzyby. Tu naokoło siatki, ale no, tak jak mówiłam, pełnia była, więc nie było grzybów. Ale już się pokazały. No i w przyszłym tygodniu mam nadzieję, że się pojedzie na grzybki. Przede wszystkim jeszcze pooddychać świeżym powietrzem, póki jeszcze można, a przy okazji jak się coś znajdzie, no to będzie super. No to was będę męczyć, kochani, takimi piosenkami. Cieszę się, Georg, że ty się cieszysz, że już jestem z wami. Mnie też tego brakowało, tak jak powiedziałam. Z internetu nie korzystałam, tak jakby w ogóle nie istniał. I powiem wam, że to było super. No i kochani, Georg, w takim razie piosenki z mojej playlisty. Kiedy patrzysz tak, to będzie piosenka do twojego fliciku, albo odwrotnie, miłość od pierwszego wejrzenia do twojego fliciku, a dla ciebie w podziękowaniu za fliciek poleci piosenka Kiedy patrzysz tak.

Witamy ponownie Pisik, kochani, od Agnes Swędacza, kochana, w topę daliśmy. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, poprosimy zagrać dla wszystkich coś od Jacka Silskiego i Andrzeja Skaźnika. Dziękujemy, cmot. No widzicie, kochani, można zapomnieć o słuchaczach, wystarczy 3 tygodnie przerwy. No, ale tak żartem to było oczywiście, ale tak na dobrą sprawę, to żeś pozdrowiła. Pozdrowiliście Polonię chorych, samotnych, więc jakąś grupę słuchaczy na pewno. No to Jacek Silski, moja miłość, którą w sercu mam, później wskaźnik, dwie strony jeziora, a ode mnie w podziękowaniu za wpisik poleć piosenka, czym zasłużyłam. Buziaki.

Powiedz mi, czy każdy człowiek dostaje swoją drogę? Czy niektórzy rodzą się tylko po to, żeby całe życie być silnym? Zanim nauczyłam się latać, życie nauczyło mnie upadać. Zanim ktoś podał mi rękę, musiałam sama się podnosić.

0: póki co konsolka pusta, kochani, więc moje piosenki, które na dziś, kochani, mam naszykowane. Jak wcześniej Wam już mówiłam, że będą też o tacie piosenki, o mamie, a takie się tutaj też zdarzą. Teraz będzie Dziecko moje, później Dla Ciebie, mamo, i Mamo, może jutro.
1: Dziecko, tak szybko biegnie czas. Jeszcze wczoraj trzymałem cię za rękę.

0: radio, radio, radio, radio,
1: radio, alarma.
2: No kochani, kto jeszcze ma rodziców, no to jest szczęściarzem. No to by było, kochani, tyle. Ja bardzo serdecznie na konsolce witam Magdę. Madziu, witam cię serdecznie. Pozdrawiam, życzę milutkiego, no jeszcze popołudnia powiedzmy. Jeszcze za oknem w miarę widno, u mnie niestety rozpadało się. Ponuro jest, no ale miejmy nadzieję, że z każdym dniem będzie lepiej. No i deszczyk się, kochani, przyda. Madziu, do twojego wpisiku. A, bez nie przeczytałam twojego wpisu. Widzisz, jak się zakręciłam. Madzia napisała, bez muzyki życie byłoby pomyłką. Samanto, smok. Pomyłką? Boże, jakie to smutne byłoby to nasze życie bez muzyki. Jakoś sobie nie wyobrażam, gdyby jej nie było. Zastanawiam się, jak jaskiniowcy żyli bez muzyki. No ale tak, kochani, wszystko dopiero z czasem się pojawiało. Madziu, do twojego wpisiku wróć i zamknij drzwi. I ode mnie dla ciebie piosenka Nie umiemy już grać. Buziaki.

A ja ponownie na konsolce witam Gorga Skern. Samanto, kochana, ty też przecież nazywasz nas słuchaczy, kochani. Sądząc po twoim głosie, wydaje mi się, że po tym urlopie jesteś bardziej wyluzowana i wypoczęta. Samanto, głowa do góry, znowu będzie wszystko dobrze. Słuchając tych twoich piosenek, robi mi się jakoś tak smutno. Słowa tych utworów dają naprawdę dużo do myślenia. Są jednak momentami takie, trochę melancholijne i smutne, ale wcale nie znaczy to, że są kiczowate, wręcz przeciwnie, mają w sobie dużą wartość artystyczną. Wiem, że to twój styl i niech tak zostanie, jest super. Pozostań sobą. Samanto, życzę ci miłego wieczoru i uśmiechnij się też od czasu do czasu. Uśmiech to zdrowie, no i oczywiście życzę przyjemnej niedzieli. Serdecznie pozdrawiam, Georg Skern. No tak, ja właśnie lubię takie wolne, spokojne te piosenki, które ostatnio właśnie, kochani, gram. Dla was to, tak jak mówiłam, to kawałek życia kogoś, albo opisuje całe swoje życie, są po prostu z życia wzięte. Są smutne, są troszeczkę weselsze, ale jakże, kochani, prawdziwe. No to nie poprosiłeś o żadną nutkę, więc będą, kochani, będą piosenki z mojej playlisty. Chcę obok ciebie budzić się, taką piosenkę mam teraz na swojej playliście, a później ty i ja. Dziękuję, Gorg. Pozdrawiam serdecznie.

мой кухонь. Dalsza piosenka na mojej playlisty. Kochaj mnie, nowy rozdział i tajemne dusze drzew.

0: Twoje radio.
1: Twoje radio. Twoje radio. Twoje radio. Twoje radio.
2: Radio Larma. Kochani, przyznacie, że piosenka o duszach drzew była fajna. No widzicie, niby prosta rzecz, a jaka ładna piosenka powstała. No to kochani, póki co konsolka pusta, więc idziemy dalej. Pierwszy dzień dobry i nie musisz już nic zmieniać.

A ja, kochani, witam nasze zguby, czyli Darka i Gabi. Witam was, kochani, serdecznie. Życzę miłego wieczorku. A cóż napisali? Dobry wieczór, Samanto. Dobry wieczór wszystkim na twojej audycji przy odbiornikach. Samanto, przyznamy się szczerze, że troszkę podsłuchiwaliśmy tego, co grasz. I przyznajemy ciekawe teksty i melodie. Mamy nadzieję, że miałaś spokojny urlop i trochę odpoczęła się za audycję. Dziękujemy. Burzaki, pozdrów Wilka. Może się domyśli, jak skończysz grać, będzie na ciebie czekać dobra kolacja albo... No właśnie, ja stawiam, słuchajcie, na to albo, bo na kolację raczej nie liczę. No, kochani, dziękuję wam za wpisik. Cieszę się, mam nadzieję, że wam się piosenki podobały. A urlop? Urlop był spokojny, bardzo spokojny, w środku lasu, więc nikt mnie nie denerwował, chociaż z małym wyjątkiem we wtorek, dzień przed wyjazdem, kiedy pojechaliśmy na obiad, troszeczkę się wnerwiłam, obok nas usiadł ojciec z dzieckiem 5-6-letnim, wypił najpierw wielki taki kufelek piwa, później zjadł obiad, kochani, i wszedł za kierownicę. No trochę mnie ruszyło, a jako że nie trawię takich osób, gdybym wyczuła na miejscu jego partnerki, żony, no to chyba miałby mokry łeb, za przeproszeniem. No nie miałby lekko. Tak więc chcesz jeść sobie sam, ale dziecko powinno być bezpieczne. To był jedyny wyjątek, kiedy się troszkę zdenerwowałam, a tak poza tym cisza, spokój, środek lasu, ptaszki, no i wszystko. No to nie prosiliście o nutki, to będą między pierwszym krzykiem a ciszą i biegnę do ciebie. Dzięki, kochani, za wpisik. Buzia.

No i kochani, rozmarzyłam się. Piosenka biedna do ciebie, super. Kochani, w mojej audycji zostało dokładnie 31 minut o godzinie 18. Widzicie, co robi przyzwyczajenie? O godzinie 20 za sterami radyjka, kochani, zasiądzie Jola. Ja już na jej audycję wszystkich serdecznie zapraszam. A my jeszcze troszkę, kochani, i będziemy się żegnać. No to kochani, powiedz to dziś.

Dziękuję Wam, kochani, ostatni wpisik od Agnes i Szwendacza. A kochana, ślicznie dziękujemy za piękną audycję, za piękne piosenki. Życzymy Tobie i wszystkim słuchaczom pięknego weekendu w zdrówku. Serdecznie wszystkich pozdrawiamy. Poprosimy zagrać dla wszystkich piosenkę W pociągu mego życia, Traliszewski. Dziękuję. Mów, kiedy zagrasz, bo my bardzo tęskniliśmy. Jak usiole śle, aż szwendacz, piwko, soczek i kolorowe klamerki, smok. Zaglądajcie na ramówkę, kochani. Na chwilę obecną trudno mi jest powiedzieć, kiedy. We wtorek mam wyjście, kochani, w środę mam lekarza, także jeszcze nie wiem, kochani, co tam się będzie działo. Tak więc zaglądajcie na ramóweczkę. No to w pociągu mego życia naszykowany, kochani, każdy z nas jedzie właśnie w takim pociągu. A ode mnie dla Was, bez Ciebie, nie ma mnie, buziaki.

Dawaj, kochani, czas na podziękowania. Kochani, pierwsza piosenka poleci dla tych, którzy się wpisywali. Dziś były to w cudzysłowie.

cztery osoby. Agnes ze Szwendaczem, Madzia, Gabi z Darkiem, no i oczywiście Georg z Kelm. Pięknie Wam, kochani, wszystkim dziękuję za wpisiki. Piosenka poleci pod tytułem Dlaczego ja?

No i oczywiście, kochani, teraz piosenka w podziękowaniu dla wszystkich cichaczków, którzy po cichutku gdzieś tam słuchali mojej audycji. Wam również, kochani, pięknie dziękuję. A piosenka dla Was to najpiękniejszy wers.

moi piosenka co w sercu gra poleci teraz ogólnie dla Was wszystkich w podziękowaniu, no i po tej piosence będziemy się żegnać.

0: Zainteresowani moja misja drugiego końca pozostała ostatnia piosenka. No właśnie, pozostała ostatnia piosenka, moja pożegnalna od jakiegoś czasu, bo mi się tak spodobała, że ją już wzięłam tutaj, kochani, na sam koniec zawsze audycji. Cóż, kochani, ja Wam teraz życzę miłych chwil z naszą Jolą. Bawcie się z nią, kochani, do białego rana. Życzę Wam oczywiście pięknej niedzieli, spokojnej. No i mogę Wam tylko powiedzieć, że już zapisałam się na sobotę od 15 do 18. Ale tak jak mówię, sprawdzajcie ramówkę, wtedy jest aktualne, kiedy to gra, kochani. No cóż, kochani, bawcie się z naszą Jolą fajnie. No i ja mówię Wam wszystkim pięknie. Do usłyszenia. Pa. A nie, ale jeszcze Joli nic nie powiedziałam. Jolu, widzisz, jak się rozpędziłam. Jolu, życzę Ci full serwera, dużo wpisków, samych miłych chwil z naszymi słuchaczami. No i teraz już mówię Wam, kochani, do usłyszenia. Pa.
1: Cichy wieczór.

Słuchasz Radio Larmo. Za mikrofonem Jola z Prudnika.

Dobry wieczór, kochani, dobry wieczór. 20.08, sobota, witam Was serdecznie. 5 września 2026 roku. Witam Was i Jola, słuchamy Radio Larmo i mam, moi drodzy, nadzieję, że macie za sobą dobry, udany dzień, wieczór także, bo już się rozpoczął. A jeśli dzień nie był najlepszy, to nic straconego, bo właśnie zaczynamy kolejną audycję. Przed chwileczką audycję zakończyła swoją audycję, zakończyła Samantha. Moi drodzy, dziś będzie na pewno trochę muzyki. Czy będzie trochę rozmowy? To się okaże. Trochę uśmiechu? No mam taką nadzieję. Jeszcze raz serdecznie wszystkich Was witam. Pozdrawiam także. Życzę miłego, fajnego, uśmiechniętego wieczorku. Na audycji swojej wita Jola z Prudnika, jeszcze z Kostrzyna, ale już niedługo. Konsolka pozdrowień otwarta, to już chyba powiedziałam. No to czas na muzyczny upominek dla Samanty w podziękowaniu za audycję, którą poprowadziła tutaj dla nas wszystkich. Na miły wieczór także z pozdrowieniami. Także dla Samanty muzyczny upominek od nas wszystkich.

moi drodzy, dziś nie będę Was męczyła zaproszeniami na konsolkę pozdrowień. Jeżeli będzie miał ktoś takie życzenie, ochotę i przyjemność, no to po prostu napiszę każdy wpis mile widziany i na pewno będzie przeczytany. Kochani, piosenka na miły wieczór ode mnie dla Was wszystkich.

Nasi sympatyczni słuchacze, mam nadzieję, że choć troszkę odsunęliście dzisiaj wszystkie troski na bok, o ile takie były, bo wiecie co? Życie nie zawsze pyta, no nie zawsze pyta nas, czy mamy ochotę na trudniejszy dzień. Czasami po prostu tak nam to życie daje. Ale to od nas zależy, czy pozwolimy, żeby jeden kiepski moment zepsuł nam cały dzień, który może być miły, szczęśliwy i uśmiechnięty. I wystarczy, kochani, na pewno wystarczy czasem na ten kiepski moment dobra muzyka, rozmowa, śmiech albo po prostu człowiek, który pojawi się w odpowiednim momencie, który jest obok. No to życzę Wam samych uśmiechniętych dni, troski niech uciekają na bok, a dla nas zaśpiewa teraz, posłuchajmy.

kochani, czas na naszą konsolkę pozdrowień. Tego miałam nie mówić. No, ale skoro już zaczęłam, no to, moi drodzy, nie siedźcie cicho jak myszki pod miotłą. Piszcie, pozdrawiajcie, dedykujcie piosenki i dajcie znać, że jesteście. Możecie pozdrowić rodzinę, przyjaciół, sąsiada. Nawet tego sąsiada, który czasami działa Wam na nerwy. A jeśli ktoś jeszcze niczego nie napisał, no to, moi drodzy, przypominam, radio Larmo nie gryzie. No chyba, że... No tego nie powiem. Jestem na szczęście po kolacji. Na konsolce jest pis od Mirka. Za parę chwilek będę czytała, co tutaj do nas napisał Mirek, a teraz zaśpiewamy. Pośpiewamy sobie później, a dla Was teraz zaśpiewa Imprez. Proszę bardzo.

Już, moi drodzy, czytam, co napisał tutaj do nas wszystkich Mirek. Joluś, witam Cię serdecznie i bardzo się cieszę, że znowu możemy spotkać się przy Twojej audycji. Zostawiamy na chwilę codzienne sprawy i dajemy się ponieść dobrej muzyce. Życzę Ci świetnego humoru, spokojnego wieczoru i samych muzycznych perełek. Niech ten czas będzie dla Ciebie i dla nas po prostu miłym czasem. Serdecznie pozdrawiam Gabi i Darka, szefostwo Radia Larmo, naszą Olę Prudniczankę, całą ekipę Radejka, przyjaciół i wszystkich słuchaczy. Jolu, wszystko już w Twoich rękach. Graj, a my z przyjemnością słuchamy. Tak napisał Mirek, dołączył także czerwone serduszka dla Was wszystkich i pozdrowienia także i piosenkę także. Proszę bardzo, piosenka dla Was wszystkich od Mirka.

0: Polska stacja.
1: Polska stacja.
2: Polska stacja.
0: Radio Alarmo.
3: Polska stacja.
1: Stacja.
2: Radio.

audycji poproszę o fajną piosenkę dla wszystkich. Tak napisała Bożenka, dołączyła czerwone serduszka, jest ich 6. Dziękujemy za wpis, za serduszka, za pozdrowienia i za piosenkę. Kochani, piosenka z pozdrowieniami od Bożenki dla Was wszystkich.

0: Już za parę chwilek, za jakieś 5 minutek będę czytała, co napisał Bolesław Sprudnika. A teraz czas na muzyczny upominek, piosenka dla naszej Bożenki na miły wieczór. Proszę bardzo.
1: Ta piosenka jest dla Ciebie.

0: Często człowiek czeka na wielkie szczęście, prawda? Chyba zgadzacie się ze mną. Czeka na lepsze jutro, na wielkie zmiany, na wyjątkowe chwile, a tymczasem szczęście bardzo często siedzi sobie cichutko obok nas. W dobrej kawie, w ulubionej piosence, w śmiechu z kimś, kogo lubimy. Wiadomości od osoby, o której właśnie pomyśleliśmy. I może warto czasem trochę, moi drodzy, zwolnić i zauważyć to, co już mamy, bo życie składa się właśnie z takich małych chwil. A teraz kolejna muzyczna chwila, piosenka tylko dla Was. Proszę bardzo.
1: Gramy, gramy, gramy.

moi drodzy, przypominam, czyje wpisy czekają na konsolce pozdrowień. Bolesław Sprudnika, Ola Sprudnika, Georg Skel i jest jeszcze wice Ola i także od Mirka jeszcze jest jeden wpis od Bożenki i jest także nasz Bartek z Kostrzyna nad Odrą. Bolesława Spórnika również miło witam i serdecznie pozdrawiam. Bolesław pisze: dobry wieczór Państwu. Bolesław Spórnika melduje się przy odbiorniku. Jolu, przyjmij moje ukłony i podziękowania za kolejną porcję muzycznych przyjemności. Życzę Ci dziś dużo swobody, uśmiechu oraz samych udatnych wyborów repertuarowych. Ukłony kieruję również w stronę Gabi i Darka, pani Bożenki, Oli, całej radiowej załogi, znajomych oraz pozostałych obecnych tutaj osób. A skoro wszystko już ruszyło, pan Bolesław usuwa się w cień i pozostaje przy słuchaniu. Kłania się Bolesław Sprudnika i jest dołączone, są dołączone dwa czerwone serduszka od Bolesława Sprudnika wraz z piosenką dla was wszystkich.

Już, moi drodzy, mamy godzinę, którą? 20:57, a na konsolce pozdrowień mamy kogo? Mamy Olę z Brodnika. Ola pisze: cześć Jolu, melduję się na Twojej audycji i od razu robi się cieplej na serduchu. Słucham Cię znowu i myślę sobie, jak to dobrze, że znowu grasz. Masz w sobie coś takiego, że kiedy mówisz do mikrofonu, człowiek od razu zapomina o całym świecie i po prostu daje się ponieść tej muzyce. Życzę Ci dzisiaj fali genialnych słuchaczy, którzy doceniają każdy Twój dźwięk i każde słowo tak mocno jak ja. Pamiętaj, że jestem po drugiej stronie. Słucham i zawsze, ale to zawsze trzymam za Ciebie kciuki. Jesteś w tym, co robisz. No, taka sobie. I tutaj są dołączone czerwone serduszka. Jest ich 5, a Ola ma szczęście, że jest obecnie po drugiej stronie. Ola, miłego wieczoru. Pozdrawiam serdecznie. Buziaki przesyłam. I piosenkę dla Ciebie także. Aha, aha, a jeszcze mam, Ola, dla Ciebie wiadomość, bo ktoś mi podpowiedział, że jak będę wracała do domu, to mam po drodze kupić sobie parę kwiatków. Ty już wiesz, o co chodzi. Piosenka dla Ciebie. Proszę bardzo.

już za chwileczkę, moi drodzy, za paręnaście sekund, następny muzyczny upominek, piosenka będzie dla Was wszystkich z pozdrowieniami od Oli Słup.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.

0: I na kosolce pozdrowień jest także Georg z Köln, którego również miło i serdecznie witam, pozdrawiam. Także fajnego wieczorku życzę także. Georg pisze: witaj Jolu, ten sobotni wieczór na antenie Larmo. Życzę Ci miłego grania, a wszystkim słuchaczom świetnej zabawy przy Twojej muzyce. Georg z Köln. Dziękuję za wpis. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam. Georg, jakie Ty tam odczuwasz dziś wibracje koło siebie? Te negatywne czy to te pozytywne? Mam nadzieję, że na pewno te pozytywne i także wesołe. Czego Ty byś dzisiaj posłuchał? Tego nie wiem. Piosenka przygotowana. Czy trafiłam? Mam nadzieję, że tak. Piosenka dla Ciebie. Tylko jest pytanie, czy na pewno chcesz jej wysłuchać? Na pewno? Proszę bardzo, muzyczny upominek na miły wieczór z pozdrowieniami od nas wszystkich dla Ciebie.
1: Kondor. Ta piosenka jest dla Ciebie.
2: Gramy, gramy, gramy.

I na konsolce pozdrowień jest już odpowiedź. I bardzo się cieszę. Odpowiedź od Georga Skeln, który pisze: tak, Jolu, trafiłaś w samą dziesiątkę. Myślę, że innym słuchaczom podoba się ta nowa wersja El Condor Passa. Dziękuję. Tak napisał Georg. Cieszę się, jak widzę, jak Georg jest na konsolce pozdrowień. Od razu przypomina mi się właśnie ta piosenka, bardzo fajna piosenka. I na konsolce jest także Gabi Skeln. Witam serdecznie. No to teraz przypominam, czyje wpisy kolejno będę czytała. Ola Sprudnika, później będzie Mirek, Bożenka, Bartek, Ola i Gabi Skeln. Teraz, kochani, piosenka z serdecznymi pozdrowieniami i życzeniami fajnej zabawy przy piosenkach, które właśnie będziecie słuchać. I jeszcze piosenka będzie od Georga Skeln dla Was. Na miły wieczór.

0: Moi drodzy, czy wiecie, że zapach kawy może wywołać, wpływać na nasze samopoczucie? I teraz już wszystko jasne. Człowiek rano jeszcze nie wie, jak się nazywa, ale poczuje kawę i nagle. Dzień dobry, jestem gotowa do życia. A wy? Kawa rano, kawa po południu, czy może w ogóle bez kawy? Jak tam u was z tą kawą? Ja was wyprzedzę, u mnie dwie muszą być zaliczone. Właśnie jak jeszcze nie wiem, jak się nazywam, piję najpierw kawę, później się budzę i następna kawa po południu. Także dwie na pewno kawy muszę zaliczyć każdego dnia. Czasem to różnie bywa, a Ole, witam ponownie. Ola tutaj wyleciała z komunikatem. Słuchajcie, oficjalny komunikat radia Larmo. Jola została nakarmiona, kolacja zaliczona, więc oficjalnie nie gryzie. Poza tym chronią was gruby ekran i bezpieczna odległość, więc głowa do góry, klikajcie w klawiatury i piszcie na konsolkę. Ślijcie pozdrowienia, dawajcie znać, co tam u was słychać. Niech będzie głośno, niech będzie fajnie. Pozdrawiam słuchaczy Radia Larmo. Tak napisała Ola. No to Olu, dziękujemy za komunikat. Fajnego wieczorku życzymy i piosenka dla ciebie już za chwileczkę.
1: Gramy.
0: Ta piosenka jest dla ciebie.

moi drodzy, ta piosenka jest także w polskim wykonaniu. Może wiecie, kto śpiewa piosenkę w polskim wykonaniu? Czekam na konsolce pozdrowień. Zapraszam, to zagadka do

0: moi drodzy, 21:27. Jeszcze zapraszam na konsolkę pozdrowień o 21:30. Konsolkę pozdrowień będę zamykała, a ponownie witam Mirka, który pisze: Mamuśko Bożenko, specjalne pozdrowienia lecą dzisiaj właśnie do Ciebie. Życzę Ci pięknego, spokojnego wieczoru, dużo dobrego humoru i samych przyjemnych chwil przy muzyce Joli. Fajnie, że znowu jesteś z nami i możemy wspólnie spędzić czas przy Radiu Larmo. Serdeczne pozdrowienia również dla całej kostrzyńskiej ekipy: Stasia, Bogusi, Bartka, Ireny i Eli. Niech wszystkim dopisują humory. Joluś, dla naszej mamuśki i całej kostrzyńskiej ferajny poproszę dzisiaj o coś wyjątkowego. Niech poleci kawałek, przy którym można się uśmiechnąć, powspominać i po prostu dobrze się bawić. Może Skrzynka Jabłek? Mamuśko, baw się dobrze i słuchaj z przyjemnością. No to gramy dalej. Tak napisał Mirek, dołączył czerwone serduszka wraz z piosenką dla Bożenki i całej kostrzyńskiej ekipy.
1: A teraz piosenka na życzenie.

0: naszą Bożenkę na konsolce pozdrowień. Ponownie witam, która pisze teraz serdeczne pozdrowienia. Przesyłam do Prudnika dla Oli i poproszę dla Oli ładną piosenkę. I są dołączone czerwone serduszka, jest ich 5 od Bożenki dla Oli wraz z piosenką. 21:33, kochani, uwaga na paluszki, zamykam konsolkę pozdrowień.
1: A teraz piosenka na życzenie.

0: moi drodzy, konsolka pozdrowień jest zamknięta. Teraz będzie piosenka na życzenie. Georg Skeln tutaj pisze do nas tak: Jolu, zagraj proszę to polskie wykonanie Oswetnica. Już piosenka jest przygotowana, zagadka była, została nierozwiązana, ale proszę bardzo, właśnie ta piosenka teraz będzie w wykonaniu polskim. Georg Skeln poprosił o tę właśnie piosenkę. Proszę bardzo.
1: A teraz piosenka na życzenie.

0: Na konsolce pozdrowień jeszcze są wpisy. Oczywiście, że są. Jest Bartek, jest Ola, Gabi Skel, jest także słuchaczka i Bolesław Spórnika, i jeszcze Ola, i jeszcze Bartek, i jeszcze Bożenka, i zamyka konsolkę Mirek. Dziś Mirek zamyka konsolkę, a teraz czytam, co napisał Bartek. Najserdeczniejsze pozdrowienia dla Joli, dla Mirka, dla wszystkich słuchaczy Radia Larmo, dla Oli, Irenki, Eli, Bożenki, Stanisława oraz Gusi. Poproszę o piosenkę Zbigniew Wodecki. Zacznijmy od Bacha. Bartuś, witam serdecznie, pozdrawiam również miło i serdecznie pozdrawiam Was tam na dole. Bawcie się miło. I już na życzenie Bartka piosenka. Posłuchajmy.
1: A teraz piosenka na życzenie.

Na konsolce pozdrowień jest jeszcze wpis od Oli Sprutnika. Ola pisze: Jolu, przyznaj się, to kiedy wreszcie wracasz? Ola, nie przyznam się, zrobię tobie taką niespodziankę, tak ciebie zaskoczę, jak jeszcze nigdy w życiu. Ola pisze dalej: pamiętaj, że nie parę kwiatków, ale prawie wszystkie musisz kupić. Ja naprawdę nie chciałam, no ale niestety tak wyszło. Ściskam mocno i przesyłam buziaki. Przesyłam też serdeczne pozdrowienia dla wujka Mirka, mamuśki twojej Bożenki, dla Gabi i Darka oraz wszystkich słuchaczy na audycji. Tak napisała Ola, dołączyła dwa czerwone serduszka. No to teraz piosenka będzie dla Bartka i od Oli z pozdrowieniami dla Mirka, Bożenki, Gabi, Darka i dla was wszystkich, dla wszystkich słuchaczy, którzy właśnie słuchają audycję. Piosenka od Oli z Prudnika i dla Bartka ta piosenka jest także.

Na konsolce pozdrowień jest także z nami Gabi z Köln. Bardzo miło, bardzo się cieszę. Witam i serdecznie pozdrawiam. Gabi pisze: witam Jolu. Wprawdzie sąsiada pozdrowiłam dzisiaj pod drzwiami i nawet zamieniliśmy kilka słów. Dzieci obdzwoniłam i osobiście powiedziałam, że ich kocham. No to nie potrzebuję radia, ale piszę, bo mi się spodobało to, co powiedziałaś o szczęściu. Tak, to prawda. Jeśli nie oczekujemy wielkich rzeczy, to jesteśmy naprawdę szczęśliwi, bo te drobnostki, które czekają na nas niemal na każdym kroku, potrafią nas naprawdę uszczęśliwić. Wystarczy tylko nie bujać w obłokach, otworzyć szeroko oczy i z pozytywnym nastawieniu patrzeć na to nasze życie. To tak krótko i mam nadzieję, że Twoja cała ekipa też trochę przyłączy się do tematu. Patrzę na zegarek i tak myślę, że od razu się pożegnam i podziękuję Ci za audycję i za fajne myśli na zakończenie dnia o moim szczęściu. Pozdrowienia ślę do wszystkich domów, gdzie radio jest załączone. Tak napisała Gabi z Köln. Dziękuję serdecznie. No tak, łapiemy szczęście tych właśnie takich naszych fajnych drobnostkach, które spotykają nas w dniu codziennym. Gabi, dziękuję, pozdrawiam serdecznie. I teraz jeszcze słuchaczkę witam miło. Słuchaczka pisze: bardzo fajnie grasz, pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy. Dziękuję za miłe słowa, także serdecznie pozdrawiam. No to teraz będzie grosik na szczęście dla Gabi z Köln, dla słuchaczki i dla Was wszystkich także.

I napisał do nas jeszcze Bolesław z Prudnika, który pisze tak. No i proszę Państwa, wieczór dobiegł końca, a pan Bolesław uznaje, że najwyższa pora opuścić radiowe salony. Jolu, dziękuję Ci za kolejną porcję dobrej muzyki, miłą atmosferę. Życzę Ci dobrej, spokojnej nocy. Wszystkim dzisiejszym słuchaczom przesyłam serdeczne pozdrowienia. Niech dobry nastrój zostanie z Wami jeszcze długo po zakończeniu audycji. Jolu, na zakończenie poproszę jeszcze o jakiś spokojny, wieczny, wieczorny utwór. Niech muzyka łagodnie postawi kropkę nad i. Pan Bolesław z Prudnika kłania się nisko, kapelusz zdejmuje i melduje. Do następnego muzycznego spotkania. Spokojnej nocy wszystkim, tak napisał Bolesław z Prudnika. Dołączył także serduszko czerwone dla Was wszystkich na miłe sny wraz z piosenką.

0: jest z nami jeszcze Bartek, który pisze specjalne pozdrowienia dla Bogusławy i Stanisława. Poproszę dla nich o jakąś znaną piosenkę. Piosenka jest przygotowana, ja także serdecznie pozdrawiam. Piosenka od Bartka dla Bogusławy i dla Stanisława.
1: A teraz piosenka na życzenie.

czytam, co napisała tutaj jeszcze do nas Bożenka. Teraz serdeczne pozdrowienia przesyłam dla Ciebie, Jolu, Mirka, Bogusi, Stanisława, Bartka oraz dla wszystkich słuchaczy radia. Poproszę o ładną piosenkę, są dołączone serduszka czerwoniutkie, jest ich 5 wraz z piosenką od Bożenki. Za piosenkę serdecznie dziękujemy.

0: jest jeszcze Ola i jest jeszcze Mirek. Ola pisze: droga Jolu, dziękuję za 2 godziny magicznego czasu. Twoja audycja to nie tylko świetna muzyka, ale przede wszystkim niesamowity klimat, który tworzysz. Czas minął za szybko, ale piękny nastrój zostanie ze mną na cały wieczór. Dziękuję, że jesteś i życzę Ci cudownego wieczorku. A tak na zakończenie pięknej audycji poproszę o piosenkę dla mnie. Dziękuję. Tak napisała Ola, dołączyła czerwone serduszka, 4 tym razem. Olu, dziękuję pięknie za miłe słowa i piosenka dla Ciebie na miły wieczór będzie już za chwileczkę. Na piękne sny także, ale to dopiero jak zaśniesz.
1: Ta piosenka jest dla Ciebie.

0: Na konsolce pozdrowień jest jeszcze wpis od Mirka. Kochani, na jutrzejsze audycje także Was serdecznie zapraszam. Jutro niedziela od godziny 11 do 13. Peter, tematyczna audycja. Zawiodłeś nas, czyli niespełnione marzenia. Od godziny 18 do 20 Darek i lista przebojów. A od godziny 20 do 22 Agnieszka między piosenką a filmem. Zapraszam serdecznie. A teraz czytam, co tutaj jeszcze Mirek napisał. Joluś, ale ten wieczór przeleciał. Dopiero się zaczęło, a już trzeba się żegnać. Ktoś zdecydowanie przyspieszył zegar. Dzięki Ci za świetną muzykę i super klimat, a Wam wszystkim za wspólne słuchanie i radiowe towarzystwo. Jolu, teraz jeszcze mocny akcent na zakończenie. Wybierz coś, co postawi wszystkich na nogi i zostawi nas z uśmiechem na twarzy. Może Vanessa Mai? A Tobie, Jolu, życzę spokojnej nocy, dobrego odpoczynku i pięknego poranka. No dobra, kochani, teraz już lecimy. Dzięki za dziś. I do następnego, tak napisał Mirek, czerwone serduszka dołączył dla Was wszystkich. Także poprosił dla Was o piosenkę, która jest już przygotowana. Posłuchajmy.
1: A teraz piosenka na życzenie.

Moi drodzy, 22:22. I tym miłym akcentem będziemy się powoli żegnać. Dziękuję Wam za ten wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że było trochę fajnej muzyki, trochę uśmiechu i kilka chwil, które po prostu dobrze było spędzić razem. Teraz życzę Wam spokojnego wieczoru, odpoczynku i takiego jutra, które zacznie się od dobrego nastroju. Śpijcie spokojnie, uśmiechajcie się często i pamiętajcie, kochani, pamiętajcie, że czasami najprostsze chwile są tymi najlepszymi. Piosenka jeszcze na dobranoc ode mnie dla Was wszystkich. Spokojnej nocy, pięknych snów. Była i grała Jola z Prudnika. Do usłyszenia. Dobranoc. Mua, mua, mua, mua, mua, mua.